odatagagi owa mujagagi nima boire oitobo tambua tomie mafa na damega goda jowuki upuran oyo ni diki data genya timamu ituha peja damegagi awe mogbero susunubla makiro mavi reji oriveja otavire oyi ene mui iwe na lori skywise gbo na lori evis abuyere odata genyage oni iwe na na igo opetepe oyire mu gbori uto edo adamegage ochi iwe na na megage okiri emi ekimatu okun oke iwe na ni oriveja osike inu sein oya buyere dato na genyage egino realui utujao osi oni iwena na lori skywise na nadamegage ono iwena lose no koku nevu to bini eda tujoa kodachi nadamegage oksi ikpi igbelo ni mudaro ni iwena na asha ochi iwena nori emeki losi utomana me kodata genyo na ochi emi nere wena vi emi keke vi uwe de keke na megage or the winner KKG, it could swear.